Menam akwanya iso echichire moyure kwansun koso na mechire se onyame ebechire otwedi amponya nkopon obechire.